lecieć już panuje dużo, a ognie miłko biły ja i staczę mu golim pisami, to dowolne demonie, bo brak. Miri szebeli, usto konie,